0: tam tam tam tam tam tam tam tam tam
1: baleándose
0: tam tam tam tam tam tam tam tam tam
1: tam balea
0: tam tam tam tam tam tam tam tam
1: baleándose
0: tam tam tam tam tam